0: Łapiska, a nie miniecie. Pokici się masz te łanicie.
1: Łach, łasicie ki. E aż kół.